Tam, de jutra sady šijú, čes na viek odprte lese. Tam, de tyči furt letijú,